0: Berlin jest miastem, do którego nie powinno się przyjeżdżać zbyt wygórowanymi oczekiwaniami. Jeżeli ktoś przyjeżdża do Berlina z jakąś taką nadzieją i być może z pozytywnymi uprzedzeniami, może rzeczywiście być rozczarowany. To miasto daje popalić. To nie jest łatwe miasto. To miasto ci nie wyłoży czerwonego dywanu na chodniku. Ja znalazłam się w tym mieście z inicjatywy moich rodziców. Zawsze mówię, że byłam uprowadzona, nigdy nie chciałam mieszkać w Berlinie zachodnim, zamknięta za murem. I musiałam sobie zdobywać to miasto. Przez wiele, wiele lat, dopiero właściwie upadek muru mnie z tym miastem połączył. Berlin jest miastem, które nigdy nie jest gotowe, które ciągle się zmienia. Stwierdziłam, że teraz rzeczywiście nasz czas, że muszę to miasto sama dla siebie poznać na nowo, a to, co znalazłam, czego się dowiedziałam, przekażę w reportażach zebranych w książce Berlin, miasto, które niczemu się nie dziwi.
1: Kosmo po polsku.
2: Twój podcast w Niemczech.
1: Tu jesteś u siebie.
3: Witam serdecznie przy mikrofonie Maciej Wiśniewski. Na początek dzisiaj cytat. Berlin to miasto, które nie przynależy do nikogo, a zarazem należy do wszystkich. I może właśnie dlatego każdy, kto w nim zamieszkał i nauczył się kochać jego chaos, staje się z czasem prawdziwym Berlińczykiem. Do mojej dzisiejszej gościni ta definicja pasuje jak ulał. Z pewnością jest prawdziwą berlinianką. Nie tylko mieszka w stolicy Niemiec od 45 lat, nie tylko jest tym miastem ciągle zafascynowana, ale z tej fascynacji pisze o Berlinie książki. Właśnie ukazała się najnowsza Berlin, miasto, które niczemu się nie dziwi. To z niej pochodził zacytowany na wstępie fragment. No i nikt nie powinien w tej sytuacji się dziwić, że na dzisiejsze spotkanie zaprosiłem pisarkę i publicystkę Dorotę Danielewicz. Doroto, witam cię serdecznie.
0: Dzień dobry, Macieju.
3: 13 lat temu wydałaś swoją pierwszą książkę o Berlinie, Berlin, przewodnik po duszy miasta, teraz Berlin, miasto, które niczemu się nie dziwi. Dlaczego zdecydowałaś się napisać drugą książkę o Berlinie?
0: Zdecydowałam się napisać drugą książkę o Berlinie po pandemii, kiedy stwierdziłam, że miasto bardzo się zmieniło, że to jest inny Berlin niż ten, o którym pisałam w latach 2010. Pierwsza książka okazała się w roku 2013, Berlin, przewodnik po duszy miasta. I doszłam do wniosku, że sama muszę poznać Berlin na nowo, bo to nie jest tak, że się mieszka w Berlinie i że się wszystko wie i że się wszędzie było, tak? Ponieważ Berlin jest miastem, które nigdy nie jest gotowe, które ciągle się zmienia. Dzielnice luksusowe zmieniają się w dzielnice, nie wiem, jakieś mniej eleganckie, a może nawet brudne i opuszczone. Może nie dzielnice, może bardziej fyrtle czy ulice.
3: Kice,
0: dokładnie, tak może być, bo pamiętam na przykład Kurfürst tam z lat 90., który bardzo podupadł, a teraz Friedrichstrasse. A z kolei w innych miejscach tworzy się coś nowego, fascynującego, wspaniałego, więc nawet mieszkańcy Berlina są zmuszeni do tego, żeby ciągle robić jakieś wycieczki i poznawać miasto na nowo. I stwierdziłam, że teraz rzeczywiście nasz czas, że muszę to miasto sama dla siebie poznać na nowo, a to, co znalazłam, czego się dowiedziałam, przekażę w reportażach zebranych w książce Berlin, miasto, które niczemu się nie dziwi.
3: Ale właśnie, czym właściwie jest twoja książka? Znaczy, jak ty to postrzegasz? Jest przewodnikiem, reportażem, wyznaniem fascynacji Berlinem?
0: Po pierwsze, wydawnictwo ma w serii, w której moja książka się ukazała, Podróże nieoczywiste, pewne wytyczne. To znaczy, ma to być opowieść osobista, ma to być opowieść, która zaprasza do przyjazdu do danego miejsca. Nie odstrasza, tylko zaprasza. I ma to być opowieść o miejscu, o mieście, reporterska, eseistyczna.
3: O ludziach też. O ludziach, tutaj bardzo dużą rolę odgrywają ludzie w twojej książce.
0: U mnie zawsze, we wszystkich moich książkach ludzie odgrywają jakby najważniejszą rolę, ponieważ to oni tworzą tkankę miasta, tak? Miasto dla mnie to nie kamienie, to nie zabytki, to nie muzea, ale przede wszystkim ludzie, bo przecież ludzie to wszystko tworzą, budują, wymyślają, tak?
3: Zaczynasz od takiego cytatu, który się wziął z rozmowy z fascynującym skądinąd człowiekiem, którego mieliśmy także możliwość gościć w studio, panem Anatolem Gottfriedem. I we wstępie piszesz tak: chcę sprawdzić, ile Berlina można jeszcze naprawdę doświadczyć, ile z niego stało się fantasmagorią, płynnym obrazem w tle opowieści mieszkańców wirtualnego świata. Co oznacza dla ciebie to realne doświadczenie miasta?
0: Na pewno wielu z was, słuchaczy, zauważyło, że w mediach społecznościowych pojawiają się specyficzne miejsca, które są bardzo chętnie obfotografowywane, że nawet w Berlinie w ostatnich latach powstały miejsca, które są zrobione po to, żeby tam przyjść, zamówić jakiegoś drinka i żeby się sfotografować w jakiejś bardzo kolorowej, niezwykłej kulisie, nie wiem, w setce balonów, czy na tle jakiegoś samochodu. Wydaje mi się, że gabinety figur woskowych też należą do tego typu miejsc, prawda, że się staje obok jakiegoś prominenta, którego nigdy się nie spotka w realnym życiu. I życie coraz bardziej przenosi się do sieci. Można tworzyć sobie jakąś wirtualną rzeczywistość, jakąś namiastkę własnego życia. A Anatol powiedział do mnie w pewnym momencie w ogrodzie: wiesz, kiedyś wszystko było takie prawdziwe, takie realne, wszystkiego można było dotknąć. Tego wirtualnego życia nie można dotknąć. I zastanawiałam się, gdzie w Berlinie możemy rzeczywiście coś autentycznie przeżyć, spotkać z innych ludzi, wejść w doświadczenie z grupą. I te miejsca postanowiłam również zbadać i opisać.
3: Zbadać, a żeby zbadać, to zwiedzić. I ważne jest jak, bo to, co obie książki twoje o Berlinie mają wspólnego, to jest twoje zalecenie, żeby Berlin zwiedzać bez pośpiechu. Piszesz wręcz o modzie na niespiesznego przechodnia.
0: Tak, o modzie na niespiesznego przechodnia, która zapanowała właściwie na przełomie wieków i potem w latach 20. Słynne opowieści Franza Hessela, Niespieszny przechodzień berliński, tak? Autor, który pisał w latach 20. tutaj o tym mieście.
3: Ubiegłego wieku.
0: Mnie również zainspirowały. I przede wszystkim bardzo często też nawiązuje do lat 20. ubiegłego wieku. Do tych tak zwanych złotych lat 20., ponieważ mamy lata 20. Miałam nawet roboczy tytuł Berlin lata 20. Książkę pisałam przez rok 2025, mamy rok 26, czyli jesteśmy dokładnie po środku lat 20. Te lata 20 wieku to były lata kawiarni, które mieściły 300-400 osób. To nie były takie malutkie kawiarnie, jakie mamy dzisiaj. To były miejsca, w których ludzie przesiadywali godzinami, no bo po prostu wielu z nich miało nieogrzewane mieszkania i bardzo małe mieszkania, albo nawet nie miało gdzie mieszkać, tylko wynajmowało łóżko na kilka godzin, więc przesiadywali w tych kawiarniach. Ale tam również spotykali się, nie wiem, dziennikarze, politycy, aktorzy, właściciele teatrów, omawiali sprawy, kłócili się, potem sobie podawali rękę. Mnie tego tak bardzo brakuje, ponieważ jak się obserwuje dyskusje online, w świecie wirtualnym, w tym świecie nieprawdziwym, one się zawsze kończą źle, prawie zawsze na 90%, kończą się jakimiś wykreśleniami przyjaźni i tak mało jest możliwości, one są niesamowicie ważne, żeby po kłótni potem popatrzeć sobie w oczy, podać sobie rękę i powiedzieć: okej, wszystko dobrze, tak? Masz inne zdanie, mam inne zdanie. To zupełnie inaczej wygląda w świecie realnym niż online, prawda?
3: A dzisiaj jeszcze w Berlinie odnajdujesz ślady czy atmosferę tych lat 20. XX wieku? Jeśli tak, to gdzie ich szukać?
0: Jednym z głównych miejsc to ten stary Berlin Zachodni, który rzeczywiście był jakby w latach 20. poza granicami Berlina. Kiedy budowano KDW, dziwiono się w Berlinie, że na jakichś obrzeżach powstaje taki duży dom towarowy, jakaś luksusowa ulica Kurfürstendamm. I tam rzeczywiście było centrum kin, na przykład cinematografii, która wtedy akurat się rozwijała, więc te wszystkie nowe kina pobudowano tam oraz Titania Palast na Steglitz. Ślady filmu w Berlinie opisałam w jednym rozdziale, który zajmuje się początkami filmu niemego przede wszystkim. To było Steglitz i Langwitz. Ponadto osiedla, takie jak osiedle Brunotauta, osiedle Podkowy, które powstawały w latach 20. Szczególne projekty socjalne, tak aby umożliwić ludziom zdrowe życie, tak? Mieszkania, które można było przewietrzyć, ponieważ mieszkania budowane w podwórkach, w tych studniach podwórkowych, były zawilgocone, zagrzybione. W jednym pokoju mieszkało nieraz, nie wiem, 5-6 osób, tak? Rodzina z kilkorgiem dzieci. Także jeżeli teraz narzekamy na brak mieszkań, to naprawdę nie ma porównania do tego, co się działo w latach 20. A tak w ogóle to Berlin osiągnął też w tej chwili liczbę mieszkańców 4 miliony, tak? Mieszkańców prawie, no z nielegalnymi na pewno 4 miliony. Dokładnie taką samą liczbę mieszkańców jak w latach 20. XX wieku.
3: Ciekawe. Jeśli jesteśmy przy miejscach, to twoja książka już to powiedzieliśmy, jest takim nieoczywistym przewodnikiem. Przedstawiasz w niej miejsca, które mogą być nowe i nieznane nawet dla Berlińczyków, czy tych ludzi, którzy mieszkają tutaj od wielu lat. A czy ty sama podczas pracy nad tą książką odkryłaś jakieś miejsca, które wcześniej dla ciebie nie były znane?
0: Oczywiście, oczywiście. Czułam się nieraz jak jakiś taki pionier, odkrywca, tak? Wyruszający może nie wiem, na Kilimandżaro, tylko z plecakiem, z butelką wody i w sportowych butach wsiadałam na rower albo wsiadałam do S-bany i odkrywałam zupełnie nieoczywiste miejsca. Przede wszystkim, co chciałam odkryć i co było dla mnie nowym tematem, to nie tylko Berlin przeszłości, a Berlin przyszłości. Berlin ma 11 tak zwanych miejsc przyszłości, Zukunftsorte Berlin. Jeden z nich opisałam, to jest centrum Euref przy gazometrze. Akurat to miejsce znałam, chociaż warto je odkrywać ciągle na nowo, bo tam się też ciągle coś zmienia. Euref Campus, też siedziba Uniwersytetu Technicznego Politechniki Berlińskiej, które w 2014 roku już osiągnęło cele klimatyczne Niemiec z roku 2030. Takie miejsca powstają w dawnym Siemensstadt, czyli okolice firmy Siemens na Spandau. Na Tempelhofie powstaje nowe centrum jakby nowej żywności. W ogóle Berlin ma stać się taką doliną krzemową nowych technologii żywienia, co mnie zafascynowało. Więc te dawne fabryki, które są przebudowywane i do których sprowadzają się teraz nowe startupy. Nie wiemy, czy to wszystko rzeczywiście wyjdzie. Jest kilka takich miejsc, a kilka właśnie w planie. Zobaczymy, jak to będzie z inwestycjami, ale te miejsca przyszłości absolutnie mnie zafascynowały. Jedno z nich bardzo dostępne na Oranienburgerstrasse to takie przejście z Oranienburgerstrasse na Wyspę Muzeów z domem Diesla, ze starym Telegrafenamt, dawno jakby pocztą centralną, fantastyczne miejsce i w dawnym szpitalu dla kobiet z lat 30. też pracują ludzie, którzy rozwijają technologię przyszłości.
3: Lubisz takie miejsca? Czy to nie jest trochę tak, że ten dzisiejszy Berlin przyszłości wypiera ten Berlin, który był artystyczny, fascynujący, że te miejsca powstają w tych miejscach, które były kiedyś takimi nawet nielegalnymi centrami sztuki? Opisujesz historię Tachelesa, tak?
0: Tak.
3: Za chwilę może to być

0: nie pozostanie tylko i wyłącznie imidżem, czyli nie pozostanie tym światem wyobrażonym, ale również zakorzenionym w realu. W tej chwili jest to Schöneweide na przykład. Tam są miejsca, gdzie po prostu czynsze za atelier są takie, że artyści mogą sobie pozwolić na pracę w tych miejscach. Jest to ogromne miasto przekształcające się. Miejmy nadzieję, że się nie podda takiej gentryfikacji, że artyści będą się musieli przenosić, ale że pozostaną, tylko że będą zawsze w drodze. Będą w drodze, co kilka lat będą w drodze.
1: No pytanie, czy z dzielnicy do dzielnicy, czy z Berlina do innego miasta. No sama wiesz doskonale, że często obecnie spotykamy się z takim narzekaniem, że Berlin już nie jest taki jak kiedyś, taki fajny, że zrobiło się drogo, że jest brudno, wiele rzeczy nie działa, komunikacja szwankuje, że gorzej się tu żyje. Twoja książka jest trochę taką reakcją, odpowiedzią na to utyskiwanie?
0: Jest na pewno reakcją na to utyskiwanie w tym sensie, że ja mieszkam w tym mieście tak długo i znam historię Berlina tak dobrze, że zawsze podkreślam, żeby to miasto miało bardzo różne fazy. Jaką mieliśmy komunikację za czasów podziału Berlina? Przecież metro i S-bana w ogóle nie jeździła. Kolejka, tak, nadziemna, jeździła w Berlinie Wschodnim. W Berlinie Wschodnim to były jakieś pociągi duchy, do których nikt nie wsiadał. Tak, przecież nie można było przejechać. Mieliśmy stacje, na których stali żołnierze z kałasznikowami. Także komunikacja była totalnie przerwana. Strzelano do ludzi na granicy. W Berlinie Zachodnim mieliśmy totalną korupcję i w latach 80. nie było mieszkań. Naprawdę było bardzo trudno znaleźć mieszkanie. W latach 60. 70. było inaczej, te mieszkania były. Więc jeżeli ktoś tutaj jest bardzo długo, zna te fazy, tak? I wie, że co chwilę jest inaczej. Miasto Berlin wydaje 13 milionów rocznie na pozbywanie się śmieci zostawianych nielegalnie w różnych miejscach. Są pewne dzielnice, które są bardziej zaśmiecone, są inne, które są czyste. Podkreślam raz jeszcze, że po raz pierwszy mamy 4 miliony mieszkańców w Berlinie, tak jak w latach 20., w których nieporównanie gorzej się tutaj żyło. Warto studiować historię, warto porównać, jak było kiedyś, a nie tylko patrzeć, jakby jak jest teraz i może jeszcze przedwczoraj, tak? I mieć wygórowane oczekiwania na temat metropolii.
1: Miałaś okazję pospierać się o to na przykład z Jackiem Dynelem?
0: Miałam okazję, nawet osobiście byliśmy na 3-godzinnym spacerze. Mieszkamy niedaleko i byliśmy na 3-godzinnym spacerze. Pokazałam Jackowi jego okolice, w której spędził kilka lat. Wielu miejsc nie znał, wielu historii nie znał. Był to bardzo przyjemny spacer. Dyskutowaliśmy jakby bardziej zawzięcie na online, tak? Ale mieliśmy kontakt też poza internetowy. I Berlin jest miastem, wydaje mi się, do którego nie powinno się przyjeżdżać zbyt wygórowanymi oczekiwaniami. Ja znalazłam się w tym mieście z inicjatywy moich rodziców. Zawsze mówię, że byłam uprowadzona, nigdy nie chciałam mieszkać w Berlinie Zachodnim, zamknięta za murem, co było dla mnie okropnym uczuciem, to zamknięcie, naprawdę. Są nostalgicy Berlina Zachodniego, ja do nich nie należę. I musiałam sobie zdobywać to miasto. Przez wiele, wiele lat dopiero właściwie upadek muru mnie z tym miastem połączył. I jeżeli ktoś przyjeżdża do Berlina z jakąś taką nadzieją i być może z pozytywnymi uprzedzeniami, znając Berlin, nie wiem, może z jakichś książek, może z jakichś filmów, tak? I z ogromnymi oczekiwaniami, może rzeczywiście być rozczarowany. To miasto daje popalić. To nie jest łatwe miasto. Tu zresztą nikt nie czeka na kolejnego pisarza, artystę, artystkę, jeszcze tworzącego w obcym języku. Dlaczego? Nawet jeżeli się przyjeżdża na stypendium, co jest ogromnym przywilejem przyjechać tutaj na prestiżowe stypendium. W każdym wielkim mieście, czy to Nowy Jork, ja mieszkałam również w Nowym Jorku na przykład w latach 80., tam też było trudno. Kto powiedział, że ma być łatwo? Berlin nie czeka na nowych przybyszy.
1: Ale oni przyjeżdżają. Ciągle Berlin jest magnesem. Tak?
0: Oni przyjeżdżają i jeszcze mają wyobrażenia, bo czekają na czerwony dywan. Nie, to miasto ci nie wyłoży czerwonego dywanu na chodniku. A wręcz przeciwnie. David Bowie przyjechał do Berlina i zaczął tutaj nosić kreciaste koszulę i był bardzo zadowolony, że upodobnił się do jakiegoś takiego... Chciał zniknąć, dokładnie. Więc tutaj przyjeżdżają ludzie, na przykład bardzo prominentni, żeby zniknąć, żeby być niewidocznymi, żeby sobie pójść do baru na piwo, żeby nikt nie chodził za nich z jakimiś tam aparatami fotograficznymi. Tak właśnie na przykład Lana Wachowski sobie mieszka gdzieś w okolicach Bergmannstrasse i jest bardzo zadowolona, że nikt jej nie nagabuje. Także po to się przyjeżdża do Berlina, żeby zniknąć.
1: Były burmistrz Berlina, Klaus Wowereit, zasłynął tak mniej więcej 20 lat temu powiedzeniem, że Berlin jest biedny, ale sexy. No biedny jest, a sexy ciągle? Dla ciebie?
0: Wydaje mi się, że to zależy od wieku, w którym się znajdujesz. Wydaje mi się, że są takie lata,

0: który Berlin jest bardzo sexy. To wszystko zależy od poziomu hormonów, także nie oceniajmy.
1: Dobrze, to w takim razie trochę poważniejszy cytat. Berlin jest Europą środkową w miniaturze, z jej trudną, powikłaną historią i ogromnym, nieokiełznanym potencjałem twórczym, który nas wszystkich tak bardzo fascynuje. Pamiętasz, czyje to słowa? Olgi Tokarczuk.
0: A tak.
1: Przy okazji twojej pierwszej książki o Berlinie.
0: Dzisiaj
1: można by te słowa powtórzyć?
0: Tak, jak najbardziej. W Berlinie tyle się dzieje, ponieważ mamy tutaj tak ogromną ilość twórców, którzy nawet jeżeli, ponieważ mamy teraz ogromne cięcia w budżecie na kulturę, mimo wszystko wszędzie coś się dzieje, tak? Ja wczoraj po wizycie w ambasadzie po święcie 3 maja wylądowałam na rogu u mnie w jakimś salonie bilardowym, w którym okazało się, powiedział mi to ktoś niedawno, w poniedziałki jest jam session w piwnicy. Bardzo prymitywne wnętrze, to gdzieś tam w kącie ludzie grają w snookera, tak? Jakieś rury na suficie. Była świetna grupa bluesowa, tak? Kupiłam sobie piwo, jakieś tam 15 osób siedziało na sali. Świetna atmosfera, bardzo dobrze się bawiłam. Zostałam godzinę i byłam zainspirowana, szczęśliwa, wróciłam do domu i poszłam spać. Także Berlin ciągle zaskakuje też takimi nieoczywistymi miejscami, w których nagle można trafić na jakąś niesamowitą wystawę, na koncert, na dyskusję, na, nie wiem, odczyt poezji. I to jest wspaniałe w tym mieście. I właśnie bardzo dużo inicjatyw takich oddolnych, tak? Dzisiaj po naszym wywiadzie idę na ćwiczenia z teatru improwizacyjnego, które są bezpłatne w jakimś takim centrum na Langwitz. Mam zamiar skorzystać i zrobię taki kurs. Dlaczego nie? A to jest Berlin.
1: I to jest dusza tego miasta.
0: I to jest dusza tego miasta.
1: Słuchaj, chciałbym jeszcze raz przywołać nazwisko, które już tutaj padło. Pan, który je nosił, jest jednym z bohaterów twojej książki, mianowicie David Bowie.
0: Nasze szlaki mogły się przeciąć w roku 81, kiedy nagrywał raz jeszcze w Hansa Studios swoją płytę z Balem. Według Bala. Dokładnie. Brechta. I wtedy.
1: Mieszkałaś niedaleko.
0: Tak, tak. Wtedy nasze pierwsze mieszkanie było na Steinmetzstrasse, bardzo blisko, nie wiem, 10 minut od tego miejsca na Hauptstrasse i wiem, że Bowie chodził do tego samego supermarketu na zakupy, że też przejeżdżał rowerem przez Potsdamer Strasse, tak jak ja jeździłam rowerem w kierunku Kötener Strasse na Pchli rynek, na dzisiejszym Potsdamer Plac. Byłam również w dyskotece Sound, do której on lubił zaglądać. Nie była to moja dyskoteka, ale była za rogiem, to była ta najbliższa. Więc tak, mogliśmy się spotkać.
1: Czemu przywołałem Bowiego? No bo jak pewnie wszyscy fani wiedzą, mieszkał faktycznie w Berlinie w latach 77-79. Trzy płyty z tamtego okresu określane są jako trylogia berlińska, a ty, skoro już snujemy te paralele, na razie napisałaś dwie książki o Berlinie, będzie trylogia?
0: Nie, będzie ich więcej.
1: O!
0: Będzie ich więcej, bo już jakby od wielu, wielu lat są tematy, które we mnie pracują, tylko one zawsze czekają na odpowiedni czas. Będą jeszcze książki autofikcjonalne, na pewno książka o roku 81, o tych pierwszych miesiącach, taka idąca w głąb. U mnie musi się coś wydarzyć, musi przyjść z zewnątrz, jakiś taki trigger, który otwiera mi jakby duszę, otwiera temat. I ten temat otworzył się w momencie, kiedy zostałam zaproszona jako świadek historii na 75-lecie istnienia obozu dla uchodźców i przesiedleńców na Marienfelder Allee, w którym my również byliśmy. I po wielu, wielu latach weszłam, to było 2 lata temu bodajże, do tego obozu. I jak film zaczęły mi się przesuwać wspomnienia z roku 81, z tego pierwszego lata. Poznałam również 16-letnie dziewczynki z Syrii, z Iraku, które przypominały mi mnie z tamtych lat. Mam z nimi kontakt. Bardzo mnie wzruszyło to spotkanie i bardzo mnie przejęło to, że one już mieszkają od roku 2015 w obozie. Dla mnie 2 miesiące pozostawiły ogromne ślady, a one tam nadal są. I ten trigger jakby, czy ta sytuacja wzbudziła taką lawinę myśli, wspomnień, opowieści, że ja się jakoś muszę z tym zmierzyć.
1: Już piszesz?
0: Tak.
1: To poczekamy na twoją nową książkę. Na razie cieszmy się tą, która jest też nowa bardzo, bo to jest zupełnie świeże wydawnictwo, notabene, które ukazało się nakładem wydawnictwa Wielka Litera, czyli Berlin, miasto, które niczemu się nie dziwi. Doroty Danielewicz, która była dzisiaj gościem podcastu Kosmo po polsku. Bardzo ci dziękuję za rozmowę i za wizytę.
0: Bardzo tobie dziękuję, Maćku, i bardzo dziękuję wam, słuchaczom, i zachęcam do lektury. Książkę będzie można dostać w Buchbundzie. O księgarni też piszę.
1: Berlin to jest temat oczywiście na wiele rozmów, no i my wiele takich rozmów mamy. Rozmowę z Dorotą Danielewicz znajdziecie oczywiście wśród naszych podcastów, a jeśli chcecie porównać na przykład jej spojrzenie na Berlin z tym, jak stolice Niemiec widzą na przykład Magdalena Parys czy Joanna Stolarek, to także te bardzo ciekawe wywiady znajdziecie w zasobach Kosmo po Polsku. Wejdźcie do serwisów streamingowych na platformę ARD Sounds albo na stronę kosmopopolsku.de. Wejdźcie, krótko mówiąc, do podcastowego świata Kosmo po Polsku i słuchajcie, lajkujcie, zostawiajcie opinie, podawajcie dalej, z góry dziękujemy. A ja dziękuję dzisiaj za uwagę, kłania się Maciej Wiśniewski.
2: Kosmo po Polsku. Tu jesteś u siebie.

Słuchasz nas w radiu? Świetnie. A co jeśli przegapisz? Albo nie masz możliwości słuchania nas codziennie właśnie o tej porze? Zapraszamy Cię do podcastów. Podcast to takie radio na wynos. Wystarczy zainstalować sobie na własnym smartfonie jedną z wielu aplikacji podcastowych typu Spotify czy ARD Sounds i zaabonować Kosmo po polsku. Oczywiście za darmo. Jesteśmy dla Was codziennie o każdej porze dnia i nocy. Podcasty to takie radio na wynos. Możecie nas słuchać kiedy chcecie i dowoli. Serdecznie zapraszam.